0: dwuma pa nyankopɔn
1: ɛnamɔso
0: a ɔmudi die no because ɛduro dwumerɛ a sometime mefrɛ ɛyɛ prophet a na ne voice asɛsɛ mese prophet
2: wna
0: woka sɛ ɔsɛ wakunya
2: yɛbrɛ nipa yɛ deɛ nti
0: nipa yɛ deɛ nti wakunya di ɔpeke a wode senior
2: prophet ok abusuafoɔ yɛde nwumi na ɛma sɔfo atenase na animkuro wia nso na mede ma abena kɛseɛ asapon sɛ bɔhyɛ biara ɛwɔ ne awurade ntam na awurade nkae na ɔnoa nso so nkae ne bɔhyɛ ai se urade ache ne bo onso ache nipa bo na urade kan no
0: eh se nipa bo
2: ai